adawa ɛde wokɔwura baabi a ɛbɛwie akyirɛ ne woadu hɔ nanso sɛ wobɛsen kɛtɛ na woanyɛ gyidie aterɛsea awurade

0: Oguo no, enua na utwa sompa, sompa, sompa.
1: Oguo no, enua na utwa sompa, sompa.